0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome. Today, we would like to pay tribute to heroes of Warsaw Uprising 1944, who fought for Poland's freedom and independence from German brutal occupation. We have to remember those bloody days so they don't come again. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj chcemy uczcić pamięć bohaterów powstania warszawskiego 1944, którzy walczyli o honor i wolność Polski z niemieckim brutalnym okupantem. Program wypełnią pieśni opiewające powstanie i jego bohaterów. Dzisiaj niedziela, 2 sierpień, imieniny Alfonsa, Karyny, Gustawa, Bożysławy, Eusebiusza i Eliasza. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają. Zorze śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Wprowadzi nas do tematu dzisiejszego programu piosenka 1 sierpnia w wykonaniu Orkiestry Ulicznej Chmielnej.

Concert Frédéric Chopin Foundation present Kamil Pacholec, pianist from Poland, piano works by Chopin, Liszt and Debussy. August 8 at 7:30 p.m. at St. Stan's Church, 3649 East 65th Street in Cleveland, and August 9 at 4 p.m. at the Federation Church, 76 Bell Street in Chagrin Falls. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak. Sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. 398-0183.

informujemy wiernych, że figura Matki Boskiej Fatimskiej poświęcona przez naszego papieża Jana Pawła II w 1982 roku będzie jeszcze przez następne 3 tygodnie w kościele świętego Kazimierza w Cleveland, 8223 Sobieski Avenue. Również informujemy, że dwujęzyczna msza święta jest odprawiana w kościele świętego Kazimierza co niedzielę o godzinie 11:30. Jest wiele powodów, dla których warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Między innymi po to, aby sporządzić testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. I jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton, telefon 216-341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma, 5986 Richrow, telefon kierunkowy 440-886-0200. In time of need, when you need help, call Golubski Funeral Home 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for admit and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements, for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma.

Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi, lubimy pierogi na co dzień i od święta. I na każdą uroczystość o każdej porze roku są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi, produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 46 17 Turney Road w Garfield Heights. Telefon 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store 4617 Turney Road in Garfield Heights. 4617 Turney Road. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i do jedzenia. I polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

Dziś do ciebie przyjść nie mogę, śpiewał Bernard Ladysz. Doroczny bankiet Pulaski Scholarship and Heritage Award Banquet organizowany przez Polonia Foundation of Ohio będzie miał miejsce na przyszłą niedzielę, 9 sierpnia w Woodside Event Center at St. Michael's, 5023 Mills Road w Broadview Heights. Będą rozdane stypendia, a wśród trzech honorowanych w tym roku osób jest Joe Feckanin i ksiądz Jerzy Kusy, którym serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia przez Polonia Foundation. Gratulujemy również studentom, którzy otrzymają stypendia od Polonia Foundation of Ohio.

jak pragnął bym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad. Bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Maleje i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Krwawią nasze serca, pieką nasze rany. Jeszcze mi pozostał, matko,

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

informacje na temat tegorocznych obchodów One World Day Festival w niedzielę 30 sierpnia w ramach obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W Polskim Ogrodzie Kulturalnym uhonorowani zostaną planszami profesor Jan Karski, dyplomata, słynny rzeźbiarz Andrzej Piotr Pityński i dr Maria Siemionow, światowej sławy lekarka, która dokonała pierwszego w świecie przestrzepu twarzy w Cleveland Clinic. Parada flag rozpocznie się o godzinie 12 w południe wzdłuż alei Martin Luther King Drive. Około 60 narodowości będzie reprezentowanych. Pokaż swoją dumę narodową i maszeruj pod polską flagą. If you need more information on the, about the One World Day Festival on Sunday, August 30th, call Connie Adams 216-218-8030. 216-218-8030.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance.